0: Do zwidania!
1: Na zdrowie! Do zwidania!
0: Do zwidania!
1: Do zwidania! A przyjdzie tak,
0: do zwidania!
1: Do zwidania!
0: No, do zwidania! Do zwidania!
1: Do zwidania!
0: Do zwidania!
1: Masz przyjdzie do zwidania!
0: Za gminy dzień coś przyjdzie! Do zwidania!
1: Do zwidania albo na akcent!
0: Do zwidania! Do zwidania!
1: Do zwidania!
0: Do zwidania!
2: Aber geht denn nicht weg? Hat euch nicht abgehört?
0: So, wir haben eine Gitter vor der Piste.